0: Czas kultura.
1: Czas kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura. Dobry wieczór Państwu. No, żar leje się z nieba. Właściwie to jest doskonałe określenie sytuacji, w jakiej jesteśmy, pogodowej. Siedzę dosłownie teraz w plamie słońca. Bardzo pięknej plamie, ale czuję się absolutnie jak gotowane warzywo jakieś. Na przykład brokuł. To jest coś takiego mniej więcej. Albo pomidor, który tak w piekarniku się, wiecie, przeżywa tam. Ale dziś nie spotykamy się po to, żeby przeglądać moje umiejętności porównywania różnych sytuacji do warzyw, tylko żeby posłuchać wspaniałej muzyki i trochę też sprawdzić, wrócić do emocji, które już właściwie tydzień temu w Klikotece się wydarzyły, zabrzmiały, wybrzmiały i zatriumfowały także. Z tej strony Karol Ochodek. Zapraszam Państwa bardzo mocno na widoki z górnej półki.

0: Znowu rozpoczęliśmy skrzypcowo. Tym razem był to Staszek Słowiński, którego swoją drogą spotkałem podczas konkursu Seiferta na widowni. Za chwilę usłyszycie, o czym udało mi się szybko z nim porozmawiać. Bo tak, właśnie to jest temat naszej dzisiejszej audycji. Konkurs skrzypcowy Seifert Competition, międzynarodowy, jedyny właściwie na świecie festiwal, konkurs skrzypcowy dla skrzypków jazzowych, dla wiolonczelistów i dla altowiolistów także, co 2 lata w Polsce. I bardzo jest to ważne wydarzenie, nie tylko ze względu na to, że jest jedyne, ale też ze względu na swoją formę. Dlatego, że artyści co 2 lata nadsyłają zgłoszenia do tego konkursu i jury wybiera ich na bazie tylko nagrań. Jurorzy, którzy wybierają wykonawców, nie wiedzą, kogo słuchają. Po prostu po muzyce wskazują swoich faworytów, co jest, uważam, jedyną naprawdę taką sprawiedliwą opcją wybierania muzyki do konkursów, zwłaszcza przy tak wysokim poziomie, bo i to jest kolejna ważna rzecz podczas tego konkursu i w związku z nim, że biorą w nim udział zawodowcy. I to bardzo podkręca emocje, o czym jeszcze za chwilę trochę usłyszycie. No i co 2 lata skrzypkowie i skrzypaczki z właściwie całego świata wręcz się zjeżdżają do Polski, do Krakowa lub w okolice i się ze sobą mierzą. Choć moim zdaniem, kiedy przez kilka dni się im przyglądałem, to niespecjalnie miałem wrażenie, że jest to kwestia jakiegoś konkursu, jakiegoś właśnie mierzenia się ze sobą, tylko bardziej poznawania się i trochę też zachwycania sobą nawzajem, co było bardzo, bardzo piękne, że oni tam wszyscy mocno za siebie trzymali kciuki, gratulowali sobie, rozmawiali ze sobą, słuchali się nawzajem. Niektórzy wybiegali na przykład z sali szybko po swoim występie na taki krótki wywiad na ściance i mówili, że dobra, muszę już kończyć, bo wracam, bo teraz gra, chciałem posłuchać tego, który gra teraz i wracam na salę. Ta atmosfera takiej właśnie nie rywalizacji, tylko takiego trochę trzymania za siebie kciuku wspólnego bardzo była miła i taka budująca. No i finał i ogłoszenie wyników też to pokazało, że oni tam wszyscy się mocno oklaskiwali, nie na zasadzie takiego trochę przymrużenia oka i smutku, że to nie ja, tylko tam wszyscy mocno się cieszyli, zwłaszcza ze zwycięzcy. Byłem tam przez 3 dni, przez cały etap konkursowy, 2 dni konkursu i etap finałowy. Udało mi się z muzykami rozmawiać zaraz po występach i po tych konkursowych, i po tych finałowych. Udało mi się też porozmawiać ze zwycięzcą. Udało mi się trochę fragmentów koncertów też nagrać, zagadać parę osób z publiczności. I posłuchamy sobie teraz właśnie materiału z tego festiwalu, który rozpoczyna się rozmową z organizatorką festiwalu, Anetą Norek, która tam nie tylko nadzoruje całą organizację, ale też na miejscu sprawdza cały czas, czy wszystko dobrze funkcjonuje. Zajmuje się właściwie wszystkimi szczegółami, całą logistyką na miejscu. Więc stwierdziłem, że zapytam ją właśnie trochę o kulisy i powstawania tego konkursu i prowadzenia w ogóle całej tej imprezy. Zaraz potem usłyszymy fragment wywiadu z Dominikiem Wanią, który razem ze swoim triem akompaniował wykonawcom konkursu i nawet na koniec Piotr Metz stwierdził, że zasługują na taką specjalną nagrodę Ironmana, bo rzeczywiście oni przez 3 dni mnóstwo się tej muzyki nagrali na bardzo wysokim poziomie i na bardzo wysokim poziomie też zaangażowania. 3 dni samych występów, natomiast jeszcze wcześniej był dzień prób, więc to były 4 dni wypakowane bardzo takim dużym skupieniem i graniem. Fakt, że grali czyjś repertuar i jednocześnie mieli na niego niewiele czasu, żeby go przygotować, to już też wymagało takiej bardzo dużej dozy skupienia. Z Dominikiem z kolei porozmawiałem i o sytuacjach konkursowych, i o perspektywie jego jako akompaniatora na właśnie takie sytuacje, na okoliczności grania z kimś i wspierania kogoś właściwie w takiej mało komfortowej sytuacji konkursu i przeglądu. Pojawi się też wywiad z Piotrem Metzem, który był konferansjerem i prowadził cały ten festiwal w języku angielskim. Rozmowa nasza dotyczyła właśnie osoby konferansjera, statusu tej osoby, tego, czy jest rzeczywiście potrzebny, czy może jest to jakaś pieśń przeszłości, jaka jest jego rola, jakie są jego zadania i co jest wdzięczne w tej pracy, a co jest w niej zupełnie niewdzięczne. Potem usłyszymy fragmenty wywiadów z kilkoma uczestnikami, w tym także ze zwycięzcą. Posłuchamy również fragmentów występu otwierającego Magdy Ślusarczyk, która jako jedyna skrzypaczka, nie dość, że była jedyną kobietą w gronie występujących, to jeszcze otwierała cały konkurs, zresztą bardzo, bardzo pięknym występem. Posłuchamy później fragmentu występu Wojtka Barteczka, Maxa Eisingera i na koniec posłuchamy występu zwycięskiego, czyli Louis Tello, który zarówno podczas dnia przesłuchań zrobił ogromne wrażenie na publiczności, jak i później podczas finału, to już naprawdę to, jak ludzie zareagowali po jego koncercie tym finałowym, już bardzo pokazało, że najprawdopodobniej to on stanie na tym najwyższym podium. Zapraszam do posłuchania i przyjrzenia się z bliska temu, co się w ogóle działo i jaki był klimat na konkursie Seiferta.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura. Radio Jazz kultura.
0: Siedzimy sobie w sali teatralnej Krykoteki. Sprzęt rozłożony, artyści przepróbowani już rano. Takie ostatnie szlify, ludzie się kręcą w różne strony, w różne miejsca. A my sobie siedzimy z tyłu widowni z Anetą Norek, czyli osobą, która tutaj wszystkim w pewnym sensie dowodzi i to już od dłuższego czasu. Dzień dobry, Aneta.
3: Dzień dobry, witaj.
0: Dla ciebie to już nie jest pierwszy raz, ale zastanawiam się, jakie właśnie emocje towarzyszą tobie przed każdym festiwalem, poza taką standardową gonitwą organizacyjną.
3: To jest dla mnie za każdym razem niespodzianka, ponieważ przyjeżdżają zupełnie nowe osoby z różnych zakątków świata, prezentują nową muzykę, więc zawsze to są, mam wrażenie, nowe emocje. Mimo że realizujemy 7. edycję konkursu, to za każdym razem mam wrażenie, że to jest jakby nowe wydarzenie, bo te osoby, które przyjeżdżają, ci muzycy, oni naprawdę wprowadzają taką niesamowitą atmosferę pełną świeżości i to naprawdę się czuje podczas występów, ale też podczas takich zupełnie organizacyjnych rzeczy.
0: Festiwali i konkursów jazzowych właściwie nie brakuje, natomiast dla skrzypków jazzowych niemalże nie ma. Czy to nie dodaje takiej trochę presji też środowiskowej?
3: Ja myślę, że to jest, dla nas to jest fantastyczna rzecz, ponieważ te osoby, które są zaproszone do Krakowa, ponieważ mamy preeliminację i w drodze preeliminacji jest zaproszonych 10 muzyków, oni tak naprawdę mówią, że oni spełnili już swoje marzenie. Przyjeżdżają tutaj do Krakowa, móc być częścią konkursu i poznając to wszystko od środka, bo oczywiście oni śledzą od kilku edycji w internecie, ale to nie jest to samo, jak się jest rzeczywiście na miejscu i można posłuchać siebie nawzajem, można jakby doznać tych emocji konkursowych, bo nie ukrywajmy, że są i to ogromne.
0: Oczywiście, właśnie chciałem Cię też zapytać o kwestię organizacyjną, bo to jest, mam wrażenie, bardzo mocna strona Seifert Competition, dlatego że tutaj muzycy są bardzo zadbani. Dzień wcześniej losowanie, próba dźwięku rano, osobny zespół, który przygotowuje repertuar razem z artystami. To się bardzo kłóci z tą najczęstszą, taką bardzo szybką manierą postępowania z artystami, że macie 15 minut na scenie, podepnijcie się do czegokolwiek i dajcie występ życia. I zastanawiam się, ile w tym jest takiego poczucia, że po prostu tak ma być, bo to są zawodowi muzycy, a ile takiej trochę misji, żeby rzeczywiście trochę tym artystom hołd oddać, bo to jednak jest przecież ich wieczór w gruncie rzeczy.
3: No bardzo miło, że tak mówisz. Tak, rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, aby artyści czuli się zaopiekowani. Zdajemy sobie z tego sprawę, że są zestresowani również, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, nie ma takich konkursów na świecie. Konkurs Seiferta to jedyny konkurs dedykowany skrzypcom, altówkom i wiolonczelom jazzowym, więc naprawdę jesteśmy tutaj unikatowi. Ale tutaj muszę powiedzieć jednak, że jesteśmy restrykcyjni, bo chcemy, aby każdy miał takie same szanse, w związku z tym liczymy bardzo czas, ale wcześniej uprzedzamy o tym, że to nie jest dlatego, że jesteśmy okrutni, tylko chcemy, aby każdy miał takie same szanse, więc staramy się być mili i sympatyczni i stworzyć im jak najlepsze warunki do zaprezentowania siebie, ale z drugiej strony bardzo rygorystycznie podchodzimy do realizacji naszego regulaminu i staramy się, aby rzeczywiście z jednej strony właśnie wszyscy poczuli się zaopiekowani, ale z drugiej strony, żeby też nie mieli takiego poczucia, że ktoś grał 15 minut dłużej, czy nawet 3 minuty dłużej. Staramy się naprawdę tego pilnować, ale w bardzo miły sposób, na ile to jest to możliwe.
0: No, coś jest stawianiem granic profesjonalnym też, prawda, w tym wypadku. A zastanawiam się, jak u Ciebie teraz wygląda już po 7 edycjach słuchanie tych wykonawców. Czy w momencie, w którym się festiwal zaczyna, ty masz taki moment, że dobra, już siadam i sobie słucham? Czy bardziej moment takiego zmęczenia i pilnowania jeszcze ostatnich szczegółów już przebiegu imprezy?
3: Zdecydowanie napięcie towarzyszy mi do końca, do samej minuty. I mówiąc szczerze, ja się bardzo denerwuję podczas ogłoszenia wyników, bo zdaję sobie z tego sprawę, że no, są reguły konkursowe i my musimy naprawdę wybrać, znaczy my, jury musi wybrać, a my musimy to ogłosić. I tutaj jakby nie ma możliwości zamiany tego, nie będziemy dzielić nagród na 10 osób, żeby wszyscy dostali porówno. Więc no, ja osobiście emocjonuję się tym naprawdę do samego końca. I to jest, ja przejmuję od nich emocje i tych nerwów i ekscytacji i właśnie myślenia też oczywiście o różnych sprawach organizacyjnych, które się pojawiają cały czas. Więc ja również nie mogę się doczekać tych występów, bo próby są próbami, występ jest jeszcze zupełnie czymś innym, więc bardzo nie mogę się doczekać, jak usłyszę te ostateczne wykonania i ten efekt ich pracy.
0: Właściwie też jesteśmy tutaj w takich bardzo, powiedziałbym, ciekawych okolicznościach politycznych dla muzyki, bo ostatnio rozgorzała taka mocna dyskusja w środowisku jazzowym i około jazzowym o tym, czy ta muzyka powinna wchodzić do mainstreamu, czy jazzmeni dobrze robią jazz i tak dalej, czy krytycy powinni to krytykować, czy powinni raczej rozmawiać. Jak ty patrzysz na scenę jazzową młodą? Czy ona jest raczej wtórna i taka zjadająca własny ogon, czy tam są nowości, które właśnie można obserwować i wspierać w pewnym sensie?
3: No i myślę, że gdybym uważała, że scena jazzowa młoda nie rokuje na przyszłość, to miałabym duży problem, żeby zajmować się tym, czym się zajmuję, więc ja bardzo wierzę w młode osoby i też musimy sobie zdawać sprawę, że te warunki, wbrew pozorom, mimo że są bardzo wygodne, ponieważ jest bardzo łatwy dostęp do wszystkich materiałów i tak dalej, ale przebić się w tym świecie jazzowym jest naprawdę szalenie trudno, więc na ile jest mi to dane i mam możliwości, to ja wspieram młodych muzyków. Oczywiście można rozmawiać, można dyskutować bez końca na ten temat, ale ja raczej staram się patrzeć na pewne sprawy bardzo pozytywnie, wspierać młode osoby, także zdecydowanie uważam, że polska i światowa scena jazzowa ma do zaproponowania wiele.
0: Czy ty już masz w głowie następny festiwal, czy teraz się skupiasz na tym, co się dzieje i potem urlop?
3: Nie. Myślę, zastanawiam się, co dalej, bo następny konkurs jest za 2 lata, to będzie 8 edycja. Więc tak, to jest mieszanka przyszłości i to kotłuje się cały czas. Myślimy o koncertach zagranicznych, o festiwalu Zyfer Jazz Days, który będzie organizowany w przyszłym roku. Także to wakacje, no pewnie tak, ale jednak praca cały czas jest w głowie.
0: A jak to się stało, że ty właśnie zajęłaś się tym festiwalem i że od lat właściwie prowadzisz tę markę?
3: To jest bardzo, bardzo śmieszna historia, ponieważ ja jestem wykształconym muzykiem i ja bardzo nie lubię konkursów. W związku z tym ja nie jestem pomysłodawczynią konkursu, jest nią Małgorzata Jantos i ja potrzebowałam dość długiego czasu, żeby się przekonać samą siebie do tego, żeby organizować konkurs. No ale właśnie też troszkę nawiązaniu do twojego ostatniego pytania, doszliśmy do wniosku, że konkurs jednak jest tym dobrym sposobem na to, żeby przyciągnąć uwagę publiczności. No jednak często pojawiają się osoby, które są młode, które jeszcze są na uprogu swojej kariery, więc festiwal pewnie byłby jakimś pomysłem, no ale uznaliśmy, że jednak konkurs to jest to, co może rzeczywiście nadać prestiżu wydarzeniu i może rozwinąć to wydarzenie. Więc no właśnie Tak, to właśnie taka właśnie jest historia tego wydarzenia, więc z jednej strony właśnie miałam duże obiekcje, żeby to robić, ale myślę, że naprawdę wychodzi to bardzo dobrze i naprawdę jest to prestiżowe wydarzenie, które przyciąga ludzi naprawdę z całego świata, bo to jest i Ameryka Południowa, i mamy zgłoszenia z Chin, z Hongkongu, z Japonii, nie mówiąc już oczywiście o Stanach Zjednoczonych, bo tych jest bardzo dużo, no czyli czy zgłoszenia z Europy, bardzo dużo mamy zgłoszeń z Francji, z Holandii, z Niemiec, oczywiście z Polski, bo mamy bardzo, bardzo interesujących muzyków. No i co tutaj warto jest podkreślenia, to, że muzycy dostają się w drodze preeliminacji, czyli blind test. Jury nie głosuje na muzyków, tylko szyfrujemy te zgłoszenia. Więc no, wygrywają najlepsi w tym. Staramy się tutaj nie obarczać jury dodatkowymi informacjami. Oni mają tylko i wyłącznie możliwość posłuchania muzyki. Nie znają nazwisk, nie znają biografii, nie widzą w ogóle człowieka ani muzyki. Właśnie, nie widzą człowieka, tylko słyszą muzykę, więc to jest, myślę, że wartość dodana tego etapu akurat konkursu.
0: A w jaki sposób dobieraliście jury i jaka była droga do skompletowania właśnie takiego bardzo międzynarodowego i bardzo gwiazdorskiego też jury jednak?
3: Od kilku edycji jednym z jurorów był Michał Urbaniak. Ponieważ Michała zabrakło, to zdecydowaliśmy, że w tym roku zrobimy troszkę coś innego i nie zaprosimy skrzypka do jury. Z Mirosławem Witołuszem współpracowaliśmy wcześniej, on był jurorem, więc jakby też był takim naturalnym wyborem. No oczywiście jest to legendarna postać, więc bardzo się cieszymy, że Mirosław przyjął zaproszenie do grona jurorów. A Trilogo Gurtu i Markus Stockhausen to były postaci, które postanowiliśmy, że chcemy, aby jury miało różne podejścia do muzyki i jakby różne kolory w muzyce, aby zauważali różne kolory w muzyce. Więc uznaliśmy, że właśnie to trio jury będzie na tę edycję najlepszym wyborem. No i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Niecała godzinka do rozpoczęcia konkursu Seyfried Competition, a ze mną tutaj jeszcze niemalże z backstage'u Dominik Wania, lider Dominik Wania Trio, który dzisiaj występuje w roli akompaniatora laureatom konkursu, którzy się właśnie będą zaraz tutaj w pewnym sensie mierzyć. Dominiku, czy jako akompaniator ty masz możliwość, żeby sobie tak swobodnie pomuzykować z artystami, czy raczej musisz pilnować, żeby wszystkich jednakowo potraktować?
4: To jest dobre pytanie. Znaczy, to trochę zależy od artysty, z którym występujemy, od nazwijmy go uczestnika, kandydata do nagrody, ponieważ znaczy, no, gramy totalnie różną muzykę. Uczestnicy przywożą swoje kompozycje niekiedy bardzo skomplikowane, gdzie ta warstwa sekcji rytmicznej czasami jest sprowadzona do roli faktycznie tylko akompaniującej, jakby mało takiej interaktywnej w stosunku do tego, co się dzieje u solisty. I tak jak wspomniałem, to tak naprawdę zależy od danej konkretnej osoby, na ile chce nawiązać z nami kontakt, na ile koncepcja gry, muzyka, którą proponuje, dopuszcza taką ewentualność, żeby faktycznie trochę bardziej interaktywnie podejść do tematu, do po prostu wspólnego grania, wspólnego muzykowania, jakiejś wspólnej kreacji artystycznej, którą no zawsze chcemy jakby osiągnąć, bo to jest jakby najważniejsze, że jednak powinien być tym artyzm, nie tylko takie rzemiosło i już tak jak mówiliśmy z kolegami, to nie jest do końca konkurs kompozycji jazzowej, tylko faktycznie konkurs solistyczny, w którym my z jednej strony no, mamy za zadanie wesprzeć uczestników, pomóc im jak najlepiej się zaprezentować, ale też z tej drugiej strony też musi być jakaś relacja w stosunku, że nie jesteśmy tylko automatem akompaniującym, tylko próbujemy razem coś stworzyć. Także no, dużo zależy od indywidualnych osób.
0: To mnie właśnie zastanawiało też u ciebie jako u pedagoga, czy jaką muzykę ty byś bardziej docenił, czy taką, która właśnie jest wykonywana z dużym poziomem takiej wirtuozerii właśnie w ramach prezentacji na konkursie, czy raczej taką, w której jest więcej takiej wewnętrznej, emocjonalnej też współpracy właśnie muzyków?
4: Znaczy jedno i drugie to jest ważne, bo jakby nie ma emocjonalności, która nie jest poparta odpowiednią techniką i to wszystko jedno z drugim musi dobrze działać. Natomiast, no tak jak mówiłem, dla mnie ważniejsze są chyba jednak emocje i to, co jesteśmy w stanie razem wykreować na scenie, jaki właśnie mamy kontakt ze sobą, no bo generalnie nie chodzi o to, że to, bo to jest sytuacja konkursowa, ona jest specyficzna, wiadomo, uczestnicy są mniej lub bardziej zestresowani. Nie wiem, czy dla niektórych jest to w ogóle pierwszy konkurs. Wydaje mi się, że dla niektórych chyba tak, że w ogóle nie brali udziału w takim pojedynku, nazwijmy to. Natomiast no generalnie jakby chodzi o to, żeby właśnie wspólnie tworzyć muzykę, więc kiedy uda się nawiązać taką relację i faktycznie te emocje wychodzą na pierwszy plan, no to generalnie ta wirtuozeria jest jakby tym drugim planem, że mniej zwracam uwagę na to, czy ktoś szybko gra, czy nie, czy po prostu czasami wielu z tych rzeczy też nie słychać, bo po prostu bardziej dochodzą do nas, też docierają takie rzeczy, które są naprawdę po prostu przemyślane, dobrze wypowiedziane, niż po prostu jakby jakieś takie ściganie się, nie wiem, samemu ze sobą może, z jakimiś swoimi gdzieś tam wyzwaniami, które sobie pewnie sami stawiają, więc znaczy też trudno to ocenić jakby z takiej z perspektywy jakby muzyka grającego w sekcji akompaniującej. Inaczej to wygląda na pewno od strony publiczności, od jurorów. Natomiast tak jak mówię, ja ze swojej perspektywy cenię sobie tą relację, że z niektórymi udaje się taką blisko nawiązać, z niektórymi trochę mniej, to też pewnie wynika i ze stresu, może z sytuacji jakichś takich, może niepewności gdzieś tam. Tak do nas też należy to, żeby cały czas ich motywować, gdzieś tam wspierać, na ile się da po prostu w tym kontakcie z nimi to zrobić.
0: A jaki ty masz taki osobisty swój stosunek do konkursów? Czy zdarzyło ci się brać udział w takim konkursie, który rzeczywiście jakoś cię poniósł, czy raczej to była taka przykra konieczność?
4: To jest też dobre pytanie. Jeśli chodzi o konkursy jazzowe, to muszę przyznać, że w niewielu brałem udział. Poza właściwie jazzem na Dodrobielską, za Dymką jazzową, ale to było lata temu. I z tej perspektywy na pewno była to satysfakcja, docenienie z grona jurorskiego, jakieś padały słowa właśnie aprobaty i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku to nie ma za wiele wspólnego jakby z rzeczywistością i wówczas jeszcze też była inna sytuacja, że teraz konkursy zazwyczaj mają dobrych sponsorów, więc nagrody konkursowe, finansowe zazwyczaj są dość zachęcające, bym tak powiem, do udziału w konkursach. Natomiast w czasach, kiedy ja brałem udział w konkursach, te nagrody nie były wysokie. Właściwie w ogóle się o tym nawet nie myślało, że się walczy o jakieś pieniądze. Tylko po prostu o satysfakcję, o to, żeby być dostrzeżonym, że gdzieś tam może to zaprocentuje jakimiś kontaktami właśnie w środowisku i tak dalej. Więc teraz to wygląda inaczej z perspektywy, no jakby w tym sensie konkursy, powiedzmy, że gdzieś tam mi dały, że zostałem zauważony tu czy tam, natomiast z perspektywy te konkursy, no to jest, wydaje mi się, że tak tylko dla własnej satysfakcji jakby sytuacja, że w sytuacji, gdyby była faktycznie, szła za tym promocja na zasadzie, że laureat konkursu ma szansę wystąpić chociażby w Europie na pokaźnych festiwalach znaczących jakichś, to wtedy ma to sens, natomiast dla niektórych może nagroda finansowa ma sens tylko i wyłącznie. Także inaczej to też jest w dziedzinie muzyki klasycznej. No ja będąc studentem, jeszcze wcześniej uczniem, w jakichś tam konkursach brałem udział. Natomiast wydaje mi się, że można to sprowadzić do czegoś takiego, że po latach generalnie no nikt nie pyta cię, czy miałeś piątkę na świadectwie z tego czy innego przedmiotu, tylko ważne jest to po prostu, jak grasz, jakim jesteś artystą, co jesteś w stanie zaproponować w tej muzyce kreatywnie, jak kreatywnie do tego podchodzisz, niż to, jakie miałeś ocenę na świadectwie, niż to, jakie konkursy wygrywałeś. No to ostatecznie można zbierać takie laurki, ale generalnie to jakby na przyszłość chyba nie ma to większego znaczenia, przynajmniej z mojej perspektywy.
0: Dzięki za ten szybki wgląd. Mam nadzieję, że właśnie te takie relacje wewnątrzmuzyczne się uda nawiązać i dzisiaj i jutro.
4: Także tak właśnie będzie. No już po próbach już wiemy, na co możemy sobie pozwolić i myślę, że będzie fajny wieczór dzisiaj i w kolejne dni konkursu. Także zapraszam Państwa do śledzenia tego, co tu się dzieje.

0: dawno nie widziałem muzyka, który byłby tak w takich emocjach po koncercie. Czy to są takie emocje po konkursach, czy ty generalnie tak przeżywasz po prostu muzykę?
1: Wydaje mi się, że chyba tak po prostu przeżywam, bo no ja się bardzo staram grać też emocjonalnie, żeby wszystko z siebie wyrzucić, więc to jest taki miecz obosieczny, bo później człowiek wychodzi z tej sceny i jest taki właśnie... bo po prostu wszystko, cała kumulacja była na to, żeby była jak najlepsza energia na scenie. Ja zawsze wyznaję taką zasadę, że jeżeli ja się dobrze bawię na scenie, to jest szansa, że ludzie słuchający tego również w jakimś tam stopniu będą. No dlatego się staram jak mogę. No i później taki jest efekt, że właśnie jestem no trochę taka właśnie wykończona, ale to jest takie wykończenie bardzo, bardzo pozytywne, takie właściwe, takie, które mi się wydaje, że nie jest szkodliwe, a wręcz przeciwnie. Także.
0: A jak się czułaś właśnie w takiej atmosferze konkursu i tego, że jednak ktoś cię ocenia, no i nie byle kto, umówmy się. Czy to jest powrót do jakiejś takiej przeszłości, kiedy jeszcze dopiero stawiałaś pierwsze kroki, czy raczej byłaś gotowa na to?
1: Myślę, że to jest ciężka kwestia trochę, bo to wygląda trochę tak, że ja konkurs Seiferta śledzę na streamingach, odkąd on istnieje. No i gdzieś tam to było takie moje małe marzenie, żeby to po prostu się dostać i stanąć na tej scenie. Więc bardziej to jest pod tym kątem, że ja miałam takie emocje, że za chwilę faktycznie staję na tej scenie. Konkursy mają to do siebie, że mogą być takie, no... mogą różnie jakby wpływać na ten poziom stresu, na nerwy, więc ja się starałam po prostu myśleć o tym, żeby się dobrze bawić, żeby się no jakoś tak tą głowę skoncentrować, żeby po prostu się dobrze bawić, żeby się zaprezentować po prostu jak najlepiej się da na ten stan taki dzisiejszy, który jest. No i też miałam całą grupę wsparcia przyjaciół, którzy też mi tak mówili, że po prostu dobrze się bawisz, spełniasz marzenie, żeby nie myśleć o tym, że ktoś mnie ocenia, bo to potrafi być bardzo takie, no bardzo stresogenne. I nie powiem, żebym się nie stresowała dzisiaj, bo się stresowałam, jak tam wyszłam, ale starałam się patrzeć na zespół i ich słuchać i po prostu się skupić na nich. I też głównie, jak grałam, to głównie jak coś to stałam, raczej tak bokiem i po prostu patrzyłam na nich, żeby nie patrzeć na publiczność, żeby nie szukać gdzieś tam, gdzie jest to jury, bo to by mi tylko zrobiło, myślę, szkodę, a to nie o to chodzi zupełnie. Summa summarum jestem zadowolona, bo się dobrze z zespołem bawiłam. To są świetni muzycy, bardzo się cieszę, że miałam przyjemność w ogóle z nimi grać na jednej scenie, także to jest w ogóle ekscytujące, niesamowicie. No i co, i mogę finalnie odetchnąć chwilę i... Pewnie sobie pójdę później posłuchać reszty, jutro na pewno, także kto się jeszcze decyduje, żeby przyjść, to zapraszam na jutro, na kolejny dzień przesłuchań półfinałowych, świetni muzycy, tak jak i dzisiaj, także właściwie jest z czego posłuchać. Ja też tam będę.
0: Czy to był bardziej dla ciebie taki rodzaj przygody, ten konkurs, czy bardziej wyzwania, z którym musiałaś mocno mierzyć?
1: I przygody, ale wyzwania też dużego, no bo ja nie miałam nigdy do czynienia z taką sytuacją konkursową. Nie miałam z tym nigdy tak do czynienia, więc to było wyzwanie. Czy ja sobie poradzę w ogóle z takimi, no właśnie z takimi nerwami. Więc na pewno takie wyzwanie, no które ja sobie lubię tak utrudniać trochę życie, no bo jak sobie tego nie robimy, no to jest nudno, nie? A tak to... No po prostu trzeba sobie trochę tak utrudniać i stawiać sobie takie wyzwania i powoli sobie z takimi rzeczami radzić, jak na przykład ze stresem czy z nerwami, z czym ja mam duży problem, no ale jak nie będę się wystawiać na takie rzeczy i nie będę próbowała sobie przepchnąć trochę takiej bariery, no to nigdy nie będę muzykiem. Muzyk jest zawsze wystawiany na ocenę czy słuchających, czy wszędzie, no i trzeba się po prostu z tym powoli mierzyć i... No więc się cieszę, bo jest to takie małe trochę moje zwycięstwo, że raz, że się tutaj dostałam, a dwa, że zagrałam i miałam przyjemność z tego.

0: Koncert trwa, kolejny wykonawca prezentuje się na konkursowej scenie, a mnie udało się złapać konferencjera, pana Piotra Metza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: W trochę nietypowej sytuacji, choć nie całkiem nowej, bo właściwie pana można często zobaczyć jako konferencjera, na przykład w Nosprze. Zastanawiam się, czy czym się to dla pana różni tak w kontekście emocji, prezentowanie artystów na scenie, a prezentowanie w takiej swojej właściwie już własnej przestrzeni studia radiowego.
1: No to jest na pewno co innego. Ja myślę, że chętnie przyjmuję zaproszenia do prowadzenia imprez muzycznych, koncertów. Jeśli chodzi o konkurs Seiferta i Jazz Juniors, bo traktuję to trochę podobnie, to już jest dobrych parę lat, nawet nie wiem ile, ale naprawdę sporo. Tutaj trochę gra rolę, że to mój rodzinny Kraków, z którego niestety emigrowałem, więc zawsze tu chętnie przyjeżdżam. Ale tak naprawdę to podejrzewam, że to jest wciąż chłopięca fascynacja tak zwanym backstage'em, ponieważ bardzo mnie interesuje muzyka i interesowała od dziecka i czuję się trochę szczęściarzem, że mogę łączyć prywatną pasję z zawodową. To pewnie jest to trochę spełnienie takich właśnie młodzieńczych marzeń o tym, żeby zobaczyć, jak to jest tam z tyłu, żeby pogadać z muzykami, żeby się przyjrzeć przygotowaniu, żeby być częścią tego wszystkiego, ponieważ nie gram i nie będę już grał na żadnym instrumencie, ani nie śpiewam, to przynajmniej w tym, co potrafię, mogę jakoś dołączyć do tych wszystkich wydarzeń. I mówię to nie do końca żartem. Myślę, że coś w tym jest, że oglądanie imprez muzycznych od wewnątrz wyposaża mnie w wiedzę inaczej niedostępną. Artystów zawsze oglądamy na estradzie czy na scenie jako takich trochę półbogów, ludzi, którzy potrafią coś, czego my nie potrafimy, a ja mam okazję z nimi porozmawiać i ich dotknąć od takiej bardziej ludzkiej, normalnej strony. Widzę, jak są stremowani, przestraszeni, zmęczeni, źli po nieudanym występie. Bardzo skupieni, bo akurat mają nie najlepszy dzień, a publiczności to specjalnie nie interesuje. No i tak dalej, myślę, że coś w tym jest.
0: A jaka będzie rola konferencjera w przypadku właśnie koncertu? Czy konferencjer to jest taka rola już przebrzmiała, czy wręcz przeciwnie, obecnie jest bardzo potrzebne, żeby wprowadzać jednak ludzi, jakąś atmosferę?
1: Ja myślę, że to jest rzecz, która się nigdy nie zmieni i jest potrzebny gospodarz, no także do pewnych takich rzeczy, powiedziałbym nawet logistycznych. Podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania koncertu, trochę zarządzania ruchem, czasami wypełnienia przerwy, kiedy przerwa techniczna jest dłuższa niż kiedy indziej. Na każdej takiej imprezie jest 1000 rzeczy, o których trzeba powiedzieć, zaprosić na wystawę, zachęcić do głosowania online w tym wypadku i tak dalej, więc jest dużo takich rzeczy, powiedziałbym, funkcyjnych, ale myślę, że oprócz tego ważna jest atmosfera, ważny jest czasem jakiś żart, trochę rozluźnienie tego konkursowego zawsze jednak napięcia. Ja byłem mile zdumiony i pochwalę się, że jeden z uczestników obsługi medialnej zagranicznej konkursu Jazz Juniors napisał kiedyś w angielskim magazynie jazzowym, że prowadzący konkurs Jazz Juniors jest częścią, jest dobrym duchem tego festiwalu, jest częścią i to jest ogromny komplement, to jest chyba jakby potwierdzenie, że to, co próbuję robić, ma sens, bo jeżeli ktoś kompletnie z zewnątrz, nawet nie znający moich, nie wiem, innych zajęć, tak napisał, to znaczy, że odpowiadając na oryginalne pytanie, jest to potrzebne.
0: To jednak właśnie wzbudza emocje, które jakoś też mogą być nośne. A czy jest jakaś taka niewdzięczna strona tej konferencjerki?
1: Jest, z całą pewnością, bo oprócz wszystkich tych fajnych rzeczy jest to no, dość wymagająca, czasami upiorna dosyć logistyka zapamiętania 1000 rzeczy na 24 różnych kartkach. Trzeba to jakoś opanować, nie pomylić, zareagować na sytuację, kiedy, nie wiem, no, na przykład nawala technika, nam się to rzadko tutaj zdarzało, ale były jakieś takie przypadki. Powiem szczerze, że to jest mimo wszystko wciąż duże napięcie, żeby się nie pomylić, żeby nie palnąć, czegoś nie tak. Zdarzyło mi się to oczywiście jak każdemu i wtedy pewnie z lekkim rumieńcem przepraszałem za to, ale wiem też, że najprościej, kiedy się coś zrobi nie tak, jest przeprosić. Nie kombinować, tylko przeprosić. I jeżeli mi się to zdarzy, to zawsze tak robię.
0: Złapany na widowni Staszek Słowiński, słuchający konkurencji, wspominający, jak to jest?
2: Nie, po prostu słuchający koncertu. Nie szukam tutaj takich odniesień.
0: Bo ty grałeś właśnie przed chwilą, to ustaliliśmy, w pierwszym, tak, konkursie?
2: Tak, tak. No, brałem udział w pierwszej edycji. Udało mi się wtedy zdobyć nagrodę publiczności. Bardzo miło wspominam.
0: I jak obserwujesz skrzypków, to czujesz, że oni są w konkursie i po prostu trochę tak tłuką się sami ze sobą, żeby się jak najlepiej pokazać, czy raczej widzisz muzyków, którzy, wiesz, grają i się dobrze czują?
2: Myślę, że to niezależnie od etapu, bo też w konkursie zawsze lądują ludzie w bardzo różnych punktach swojej kariery. I to też, no, trzeba o tym pamiętać, że to każdy wchodzi trochę z innym bagażem doświadczeń. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, z jakim kto wchodzi bagażem, to jednak zawsze to jest trochę, tak jak powiedziałeś, jakby ty wymienisz takie dwie skrajności, to jest zawsze walka o to, żeby znaleźć się przynajmniej gdzieś pomiędzy. Bo myślę, że no, nie da się oczywiście mimo wielkiego doświadczenia, jednak zawsze konkurs pozostaje konkursem, czas na prezentację jest ograniczony, zawsze pozostaje pewien dosyt. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jednak no ta taka krótka konkursowa forma prezentacji zobowiązuje do pewnego kompromisu, nie? Więc myślę, że to jest zawsze taka walka pomiędzy tym, żeby zachować tą swobodę, zachować właśnie dokładnie to, co każdy ma w sobie najlepszego, a jednocześnie w jakiś sposób jednak się ugiąć i dopasować do tej formy konkursowej.
0: A byłbyś skłonny na przykład teraz nawet tak testowo siebie ustawić w roli takiej konkursowej?
2: W sensie jako uczestnik?
0: Tak, tak.
2: Nie, niekoniecznie. Wszystko ma swój etap. Dla mnie ten etap się raczej już skończył. Jestem teraz w innym i w każdym się czuję dobrze. W tamtym czułem się dobrze, teraz też super, więc nie, myślę, że nie.
0: So, how do you feel after a show?
3: I just start to realize that it's over, because it went through so fast, but also very intensely. Before, of course, I was a bit excited and nervous. Because I didn't know really what to expect, and because of course we had a rehearsal, but then the show is always different than the rehearsal. But from the first note, it felt really cool, and the band was amazing, and I think we had a really good connection. Mm-hmm. Also compared to the two rehearsals, right? We had two rehearsals, and it was definitely the best version of all songs, which I think is always a good sign that the concert is better than the rehearsal. Mm-hmm. It was exciting, but I'm pretty happy and still thrilled from the.
0: Was it more a challenge for you, or you are familiar with competitions and motions like this?
3: I'm very familiar with concerts, and I think with concerts there's always that kind of pressure. And today I did not really think about it as a competition, so it felt more like a concert, and thus I felt used to it. Yeah, because I didn't think about the competition behind it, because I think it's also not the most important thing why we're here. And the only thing, maybe the difference to a normal concert of mine, is that of course in normal concert you have, like, you come there and you have the room for yourself and you have a nice sound check and you know everyone. And of course now everything had to be like short, quick sound check, and then there comes someone else and the band. Like, we had two rehearsals, so we didn't really know each other, and so there were those things that you normally don't have in a concert, or rarely. So were more those of things that made it maybe more the excitement a bit bigger. Actually, while I played, I was just thinking about the audience in the room and my fellow musicians, and trying to enjoy the moment and do the best music I can in this moment. Now that you mentioned that it's a competition, I remember.
0: Sounds good. Can you tell me more about your expectations? You mentioned before that you had some expectations before the show. What did you meet with those expectations?
3: I didn't know the hall, for example. Like, we had it in the rehearsal, but an empty hall has nothing to do with a crowded hall, right? I don't know if I had particular expectations. It was more of I am entering a very blur zone, which I don't know what to expect sound-wise, atmosphere-wise, audience-wise. If I was surprised, then I was surprised in a good way, because also the audience was very welcoming from the first moment, although like I have no fans here, so.
4: Now we have probably a few.
3: I hope so, yeah. So definitely no one knew me, but still they gave me the feeling of welcoming me, and so it just made it, they made it nice and easy to make music.
0: To był Max Eisinger. Zaraz po występie konkursowym posłuchamy jeszcze Mikołaja Kostki. Zarówno Max, jak i Mikołaj znaleźli się w finale i za chwilę posłuchamy też rozmowy, którą przeprowadziłem z Mikołajem po finale, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że Mikołaj zajmie drugie miejsce, a Max dostanie nagrodę publiczności. Zaraz po tym zwycięskie wywiady, to znaczy wywiad po finale i po ogłoszeniu wyników z laureatem, czyli Louis Tello. No jak tam emocje po?
5: Gorąco. Absolutne mistrzostwo Dominik Wania Trio. Kocham chłopaków.
0: Czy zwykle po koncertach masz właśnie takie poczucie, że gorąco i pot i emocje, czy ta sytuacja konkursowa jednak wzmaga?
5: Na pewno wzmaga, natomiast faktycznie jestem tego rodzaju muzykiem, który wylewa poty, siódme poty w trakcie występu scenicznego, szczególnie jeżeli jest troszkę dłuższy.
0: Ciekawiło mnie właśnie, jak zobaczyłem cię na liście, co ty to w ogóle robisz w pewnym sensie, bo ty masz bardzo taką karierę już rozpoznawalną w Polsce i zastanawiam się, dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby jednak się w takiej sytuacji mniej komfortowej, jeżeli konkursowej, postawić?
5: Myślę, że na pewno potrzebowałem wyzwania i przyjąłem zaproszenie na ten konkurs, kwalifikację na ten konkurs jako rodzaj bardzo dużego wyzwania, którego w sumie już od dawna nie miałem. Postanowiłem, że wyjdę trochę z takich bezpiecznych pieleszy scenicznych, w których czuję się dobrze, w repertuarach, w których czuję się dobrze, w których czuję się komfortowo, z moimi wspaniałymi kompanami muzycznymi i postawię na wyzwanie, na ocenę, ale też przede wszystkim myślę, przyjechałem tutaj po to, żeby opowiedzieć parę pięknych historii, bo dla mnie muzyka to opowiadanie historii.
0: Udało się?
5: Myślę, że tak.
0: Pytanie, czy udałoby się bardziej, gdybyś wiedział, że na przykład na pewno jutro będziesz w finale?
5: Byłoby przecudownie, ale to wszystko w rękach jury naszego cudownego.
0: Gdybyś zagrał w finale, to będziesz wykonywał ten sam repertuar co teraz, czy masz jakiś taki backup na ewentualność?
5: Byliśmy wszyscy poproszeni jako uczestnicy o przygotowanie backupu finałowego i będą to zarówno moje kompozycje, dwie moje kompozycje, jak i jedna kompozycja Zbigniewa Zajferta. Dwie różne kompozycje od tych, aczkolwiek pojawi się Pasakalia, która dzisiaj pojawiła się w wersji solo, pojawi się w wersji zespołowej. I to, jeżeli oczywiście będę mógł jutro grać, to był to taki mój zabieg, że chciałem ułożyć ten repertuar, aby nawiązać jednym koncertem do drugiego.
0: Czy ty jesteś dobrze zaznajomiony z takimi emocjami konkursów? Miałeś tego dużo w życiu, czy raczej to jest dalej coś dla ciebie takiego dziwnego?
5: Jest to na pewno dla mnie dość niespotykana, wyjątkowa sytuacja, ponieważ szczerze mówiąc w swoim życiu wziąłem udział chyba w trzech konkursach.
0: To mało jak na skrzypka.
5: Tak, to prawda. Ja bardzo szybko stwierdziłem, że idę swoją drogą, zacząłem tworzyć własne zespoły, nagrywać płyty i koncertować. I teraz tutaj trochę wracam, trochę to jest dla mnie taki powrót do moich jazzowych korzeni, bo faktycznie troszeczkę od nich odpłynąłem. Teraz zajmuję się przede wszystkim muzyką świata.